Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Tak, w Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
4: Gratulacje!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.

lubię. No w końcu to jest Lato na Maxa. Jesteśmy po 8 tu RMF Max i w tym lecie na Maxa do godziny 13 i rozkręcał będzie dla was niedzielę niczym after party. Piotrek Niewald, witajcie. Tak, zostaję z wami do godziny 13, a dzisiaj mamy 9 dzień sierpnia.

Tak się przed momentem zastanawiałem, czy to już jest właśnie dobra chwila i dobry moment, żeby pomyśleć o przeboju lata, o nagraniu, które bardzo będzie wam się kojarzyło, jeśli chodzi o lato i wakacje roku 2026. Myślę, że jeszcze poczekamy do końca sierpnia, bo może coś się jeszcze wyłoni i stanie się waszym grubym hiciorem. To RMF Max i takie numery jeden po drugim grać wam będziemy, żeby ta niedziela była jeszcze fajniejsza. Tak, dzisiaj mamy niedzielę, dzisiaj mamy 9 dzień sierpnia. Dzisiaj Roman i Irenka świętują. Wszystkiego dobrego dla urodzonych, także 9 sierpnia.

0: Jak wam siedzi? Trochę inaczej niż to i Follow Rivers, prawda? Ale Lickley dała radę. Swedish House Mafia, nówka sztuka w RMF Max, Happiness i So Sad. Taka niedziela, o, dynamiczna dla kierowców, nie ma problemu. Będziemy pozdrawiać także tych, którzy w niedzielę 9 sierpnia po prostu muszą pracować, dbają o nasze bezpieczeństwo, są razem z nami, więc bądźcie pozdrowieni. Niech ta niedziela i pogoda niedzielna trochę lżejsza od tygodnia wam służy. Zostańcie z RMF Max, a więcej o nutkach na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie.
3: PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
5: Bo w Media Expert nie ma.
6: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: I po reklamie.

0: tak ładnie przy niedzieli czyta sobie książkę. Odłożył telefon, jest tryby samolotowym albo wyłączone dźwięki i zanurzył się w powieści i słucha sobie RMF Max. Bardzo serdecznie pozdrawiam przy niedzieli. Hity i bestsellery, kryminalne, bezprawie, schronisko, które zostało zapomniane, urwisko i oddział D, dwór, cierni i róż, gdzie śpiewają raki, literatura obyczajowa i fantastyka. Mam przed sobą zestaw najpopularniejszych książek, jeśli chodzi o nasz kraj, dlatego dzisiaj o tym mówię, bo 9 sierpnia mamy Dzień Miłośników Książek i takich miłośników bardzo serdecznie chciałem pozdrowić, szczególnie czytających kryminał, romans, może fantastyka. No to miłej lektury przy RMF Max, a my do tego jeszcze wam podgramy fajne letnie numerki. Tu lato na maksa.
1: To jest nowość RMF Max.
0: W RMF Max Oskar Sims, a ja wracam po 9.

0: podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. I po reklamie.

Chyba ostatnią rzeczą, którą życzyłbym wam po powrocie z urlopu do roboty, to Blue Monday, a to przecież Blue Monday wrócił w zupełnie nowej wersji Dub Dogs. I ci panowie potrafią robić hiciory i po raz kolejny to zrobili. No tak, to jest kolejny taki banger jeszcze na to lato. Lato na maksa.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies w RMF Max, taka niedziela i lato na maksa 9 sierpnia. Mówią, że nie gdzie, tylko z kim na te wakacje, no i żeby mieć za co. Mamy najpopularniejsze turystyczne miasto świata, o tym w RMF Max za

halo, a tam pod namiotami co tam się działo całą noc? No tak, dzisiaj niedziela, więc myślę, że to jest dobry moment na afterparty. Jak afterujecie, to oczywiście z RMF Maxi bezpiecznie pozdrawiamy tych, którzy, no, że może się okazać, że z imprezy dopiero wrócili. No to tak, pozdrawiamy was bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj 9 dzień sierpnia, nie, muzyka umila wam niedzielę. Niech to będzie takie Sexy Sunday, powiedziałbym, żeby, bo wszystko wychillautowane razem z RMF Max tego lata. Za chwilę wracam do konkretnych informacji, gdzie jeszcze was zabawimy naprawdę świetnymi koncertami, i to 3 dni pod rząd.

0: Sofie Lis-Baxter, zanim wrócę do Lata na Maxa i do tych, którzy będą śpiewać na naszym finale Lata na Maxa roku 2026, mam informację o najbardziej atrakcyjnym mieście świata. Nie Paryż, tylko Nowy Jork. I co ciekawe, zestawienie uwzględnia nie tylko popularność, ale także emocjonalny wpływ i rozpoznawalność miast na świecie. No serio, serio. Przecież mamy Kraków, Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Toruń. Mamy miejscowość babci, cioci i to jest fajne. I mamy tam RMF Max. RMF Max. No i każdy znajdzie tam po prostu dla siebie swój New York.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
8: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
7: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: no to zajrzyjcie. Zajrzyjcie koniecznie na naszą stronę rmfmax.pl. Słyszymy się po 10:00, zostańcie.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: lekkim, nie przy grillu, nie o tej porze i nie przy wysokich temperaturach. Szanujcie zdrowie. No, wiem, że będziemy tego grilla spożywać, ale specjaliści mówią lekkie posiłeczki, chłód w domu, ograniczamy intensywny wysiłek fizyczny, chłodzimy organizm, chronimy skórę kremem z filtrem SPF, nosimy lekkie, jasne i przewiewne ubrania. O to. No i pijemy regularnie wodę. Przed momentem obejrzałem bardzo mądry film o wodzie. To jednak nie 4-5 litrów, 18, nie wiadomo ile, tylko tyle, ile organizm potrzebuje. Ale oczywiście pamiętajcie, bo czasami organizm nas oszukuje, a w niedzielę no to odwodnienie może być po sobocie troszeczkę większe. Włączcie RMF Max, nawadniamy dalej. Generalnie podgłoście, jak już mnie słyszycie, po prostu podgłoście.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: się tą panią? Lubicie tego pana? Dobry duet, Alan Walker i Ava Max. Dobry dive, mocno do przodu dla pracujących. A co? Fade w RMF Max, Alan Walker i Ava Max. A jak Alan Walker bardzo lubicie, to mam dobrą informację, bo w tym roku jeszcze pojawi się na Śląsku, się pojawi się w naszym kraju, dokładnie w Chorzowie na Stadionie Śląskim. To 1/3 festiwalu Fire Festival 29 sierpnia. Alan Walker, Elderbrook, wielu innych, 28 BDOS, Kuke, a 30 DJ Snake. No, mocno i grubo na Śląsku. 28, 29 i 30 sierpnia Fire Festival. A my co, ogień imprezowy? No to do przodu. Wracamy do nutek w RMF Max. Za chwilę do Kidlerła.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: milionów. Alok zaprosił do współpracy Jennifer Lopez i po raz kolejny udowodnił, że potrafi robić przeboje. Everything's fine, zaśpiewała Jennifer w pełnej krasie i robi nam dobrze przy niedzieli. Proszę nie rymować, zaglądać na naszą stronę. No i polecamy się także na naszych social mediach, bo tutaj dzieje się na bieżąco bardzo, bardzo dużo. W końcu to lato na maksa roku 2026. No, prawie się pomyliłem. A Elton John to się nie myli. Dua Lipa, to za chwilę. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: expert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
0: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: wody! No to nawadniamy i najlepsze elektrolity z RMF Max. Przede mną bardzo mądre badania. Największa grupa Polaków najczęściej wybiera wodę niegazowaną, ale wynik tylko pozornie rozstrzyga sporo bąbelki. Kobiety i mężczyźni mają w tej kwestii zupełnie inne zdanie. Niegazowaną preferuje 53% pań, panowie wolą gazowaną 44%. Znacznie ważniejsze od rodzaju wody pozostaje jednak to, co ile pijemy tej wody. No właśnie z badań przeprowadzonych na panelu Ariadna wynika, że 17% dorosłych przyjmuje dziennie mniej niż litr płynów. Naprawdę? A wśród kobiet odsetek ten wzrasta do 20. Lekarze podkreślają, że szczególnie podczas upałów taka ilość jest niewystarczająca. Nawadniamy się, także muzycznie. Wracamy do dobrych bitów. W RMF Max tu Lato na Maxa, wersja niedzielna.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ulubiony od muzyki klasycznej i nówka sztuka od PZ-a w RMF Max.
2: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Najbardziej rozśpiewana rasa, jeśli chodzi o ten glob. Pitbull przed momentem I know you want me. No tak, tak, tak, ty wiesz, przed 11 oczywiście. Wy wszystko najlepiej wiecie. No, Pitbull jeszcze będzie w tym roku u nas w kraju. Przypomnę wam daty. Będzie w Łodzi 27 listopada, a 3 grudnia będzie w Gdańsku w Ergo Arenie. A Piotrek Niewaldy jeszcze do 13. Wracam po 11. Max.
1: Reklama.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
1: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
0: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Jak to zrobić, żeby tego blbondo nie było? No myślę, że RMF Max słuchać, to lata na maksa, oczywiście chciorki, gramy dla was i robimy jeszcze fajniejszą niedzielę. Ja tylko przypomnę, 9 dzień sierpnia to dzisiaj. Dzisiaj także Edytka, Irenka i Roman. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin, najlepszości dla urodzonych 9 sierpnia. Dzisiaj Dzień Miłośników Książek. Kto celebruje tego?

0: na maksa. Maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: tematu teraz nie będzie o wodzie, chociaż poniekąd na pewno będzie o owocach i nie odkryję Ameryki, jak to się mówi, że powiem, że arbuz. No tak, proces starzenia opóźnia. Regularne jedzenie arbuza może wspomóc ochronę serca i naczyń krwionośnych. Arbuz to znacznie więcej niż tylko słodka przekąska, idealna na letnie upały. Można coś tam wstrzyknąć do środka. Badania naukowe sugerują, że ten owoc to prawdziwa bomba witaminowa, która niezwykle korzystnie wpływa na nasz organizm. Tak, tak. A co z pestkami? Wy się pestek lubicie? Za kilka godzin będzie słychać, że ich nie ma.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: To Lego Pikachu!
11: Nie!
12: Ha? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: I po reklamie.

jeden z najskromniejszych artystów w naszym kraju, ale to przepięknie wyszło z Ego i For Money. Gipsy w RMF Max, ostatni dzień lata. No, nie nadchodź, nie nadchodź, bądź z nami cały czas. Hity na Maxa, więcej o muzyce RMF Max na rmfmax.pl. A za chwilę płyniemy, będzie Ocean Drive i Dudimo.

0: Rianka dała radę, tak jest, tu RMF Max przed południem jeszcze i oczywiście lato na maksa. Czy cola ma europejskie korzenie? Niezwykłe odkrycie w sercu Toskanii rzuca nowe światło na historię kultowego napoju w starej aptece Dominikanów we Florencji. Odnaleziono dokumenty zawierające przepisy na wzmacniającą miksturę z liści koki i orzechów coli. Skład i przeznaczenie XIX-wiecznego eliksiru są niemal identyczne z recepturą, uwaga, która kilkadziesiąt lat później w Stanach opracował John Pemberton. Czyżby cola była europejska? Max. Czarno to widzę. Dajcie wody.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
7: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
6: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
8: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Bardzo memowy, prawda? Już Jack Stein, Turn the Lights Off i trochę nam się Sylwester przypomniał. O, przez chwilę zrobiło się chłodniej. Ho, ho, ho! RMF Max, wracam po południu, po 12. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Wybieram

0: Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

Mamy kolejne rekordy, ale nie chodzi o temperatury. Najdroższe dzieło sztuki XX wieku, jakie kiedykolwiek sprzedano na publicznej aukcji. Słynny portret Marilyn Monroe autorstwa Andy'ego Warhola. Obraz amerykańskiego mistrza popartu zaledwie w ciągu kilku minut licytacji zdetronizował dotychczasowych rekordzistów i osiągnął cenę ponad 195 milionów dolarów. A opuściłem i podarłem, i co teraz? Mają ludzie gest, prawda? No, czyli bardzo, bardzo droga ta Marilyn Monroe. A u nas hity za darmo to Lato na Maxa, wersja niedzielna. Jak sobie przeliczyłem, ile to butelek z kaucją musiało być na taką Marilyn Monroe.

0: Panie, panie, przy nadziei, panowie, którzy spodziewają się syna, jak zastanawiacie się, jak ma na imię mieć, to nie spoglądajcie na ranking, że tu Oleg, Aleksander, że tu Zosia, jeżeli chodzi o dziewczynki, bo w RMF Max to rządzą Piotry. Właśnie przed momentem sprawdzałem sobie grafikę. Piotrek Niewal z wami jeszcze do 13, Asia za chwilę, Piotrek Ambroży po południu, a wieczorem Piotrek Świderski. Piotr, to jest piękne imię. Skała!
1: Max. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.

0: Pod to zdrówko i pod to lato w RMF Max, lato na maksa. No i pod to jak dbamy o siebie samych. Przed momentem przeczytałem bardzo mądry artykuł o resetowaniu życia, słuchajcie. Chodzi tutaj o coś, co bardzo trudno się nazywa. Nazywa się transdyferencjacją komórkową i robi to, uwaga, meduza. Więc jak ktoś na was czasami meduza powie, to znaczy, że jesteście bardzo młodzi albo dobrze wyglądacie, bo właśnie ta osobowość meduzy pozwala resetować życie i to kilka razy podczas swojego istnienia. Bądźmy jak meduza. Aha, chciałem przypomnieć, w Morzu Bałtyckim meduzy nie parzą. Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
2: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
1: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: I po reklamie.

wyczerpany, czy działa? Na pewno działa RMF Max, to była Sana w RMF Max, tu lato na Maxa. Już wersja popołudniowa, dzisiaj niedziela, 9 dzień sierpnia. Pozdrowienia dla tych, którzy troszeczkę spać nie mogą ostatnio, przez upały i trochę przez stresy w ogóle, albo mają jakoś bezsenność. Specjaliści od dawna o tym mówią, a teraz to jest potwierdzone. Proszę wstać, wyjść z sypialni i zająć się czymś innym. Za chwilę się zachce i do wyrka. Jak zasypiacie za kierownicą, to proszę okno otworzyć, zrobić sobie przerwę i 10 przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

0: Asia gotowa, to będzie taka letnia strefa i to letnia strefa, nawet wakacyjna hit strefa. Bardzo duża ilość przebojów i fajnych tematów. Asia Meostoń, tak jak mówiłem, Piotr rządzą, później Piotr Gambroże, Max Reels i Max Party Mix, Piotr Świderski, a Piotr Niewald. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Pierwszy radiowy serial o miłości.
4: Miłość jest krótkowzroczna.
3: Poznajcie naszych bohaterów. Julia.
5: Najbardziej podobają mi się faceci, którzy mają na przykład własny sklep, bo ja się czuję towarem z wyższej półki.
3: I do tego Pablo, barber z Przasnysza.
6: Ale bym tu wyciął jakiś numer. Ua!
3: Ich pierwsze spotkanie na plaży nie należało do udanych. Można powiedzieć, że wszystko poszło w piach.
5: Ten koleś cały czas mówi tylko o sobie. Nie wiem, czemu nie rozmawiamy o mnie?
6: Nie mówimy o tobie, bo brak mi słów.
3: Czy to pyknie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. A jutro kolejny odcinek.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: I po reklamie.

Chwila muzycznego oddechu na pewno przyda się na start niedzielnego popołudnia. Gibbs, Kukon i Jonatan, ty masz to za nami w RMF Max. Asia Meus, dzień dobry. 9 dzień sierpnia w kalendarzu. Narzućmy się na kalendarzową mapę, jakby ktoś dopiero startował z tą niedzielą, a przecież w wakacje i tak się może zdarzyć. Żebyście się dobrze rozkręcili i weszli w niedzielę w naprawdę dobrym rytmie, Sophie Alix-Baxter i Spiller już teraz w waszych głośnikach.

0: Numery, które pewnie wywołują w was niejedno wakacyjne wspomnienie i zupełnie świeże hity, przy których wspomnienia dopiero będziecie tworzyć. To wszystko mamy dla was w niedzielne popołudnie w RMF Max. O Mundialu zdążyliśmy już zapomnieć, ale tą piosenkę będziemy pamiętać na długo. Shakira za chwilę.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypad na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Dobrze wiemy, czego potrzebujecie w takie niedzielne sierpniowe popołudnie jak to, i to niezależnie od tego, czy aktualnie wyciągacie się na leżaku przed domem, czy może jesteście w trasie, w samochodzie albo w pracy. Fire pasuje do każdej tej okoliczności. Kapibary, wyobraźcie sobie, weszły do Sejmu, po prostu jak gdyby nigdy nic, przespacerowały się korytarzami, zrobiły sobie kilka zdjęć i wyszły. I całe szczęście, że weszły do Sejmu w Brazylii, a nie u nas. No bo nie wiem jak w Brazylii, ale w Polsce zwierząt w cyrku raczej się nie trzyma.

0: Where is my husband? Pyta Ray. No ja mam nadzieję, dziewczyny, że właśnie smaruje plecki wasze, albo ogarnia na przykład mrożoną kawę. A to w ogóle jest umiejętność, panowie, której moglibyście się nauczyć. Taka naprawdę dobra mrożona kawa dla ukochanej. Przyda się na pewno, bo od jutra w Polsce, zdaniem synoptyków, wracają upały. U nas niezmiennie hity na maksa. Bibi Rexha i David Guetta już za chwilę.
1: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
5: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Hity na maksa, sierpniowe słoneczko i niedzielne popołudnie, to brzmi jak naprawdę doskonałe połączenie, więc dobrze wybraliście, będąc blisko RMF Max. Sztuczna inteligencja, słuchajcie, rozczarowała pracodawców. Okazuje się, że większość firm, która zastąpiła ludzi, pracowników właśnie sztuczną inteligencją, teraz uważa, że to był błąd, wielkie rozczarowanie. No bo może ta sztuczna inteligencja pracuje tam trochę sprawniej, wydajniej, tym rzadziej się myli, ale nie ma zielonego pojęcia o nowych plotkach z biura, nie? I na pewno nic nie powie.

0: Słabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie!
5: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

14 w niedzielne popołudnie w RMF Max. Gramy niezmiennie wasze ulubione hity na maksa. Asia Meus, dzień dobry raz jeszcze, a skoro mamy niedzielę, a do tego niedzielę niehandlową, to w ogóle się nie spieszcie. W ogóle opcję pośpiech dzisiaj wyłączamy. Totalnie. RMF Max. I nie tylko spieszyć się nie musicie, w ogóle nic nie musicie. Ja przejrzę za was internet. Właśnie trafiłam na nagłówek, który mówi, że sąsiad niepotrzebny. Sprawdzę, o co chodzi.

Doskonały numer. Od pierwszej do ostatniej nuty Morandi i Angels w niedzielne popołudnie w RMF Max. Sąsiad nie będzie potrzebny. Taki nagłówek przed chwilą wyklikał mi się w internecie. Oczywiście sprawdziłam, o co chodzi. A chodzi o podlewanie kwiatów, kiedy jesteśmy na wyjeździe. Okazuje się, że wystarczy bawełniany sznurek, miseczka z wodą i z jednej strony sznurek wkładamy do kwiatka, z drugiej wkładamy do tej miseczki z wodą i ta woda po tym sznurku się przemieszcza i kwiatek nawilżony. I nie trzeba prosić sąsiada o podlewanie. No i od razu widać, że ten artykuł pisała dziewczyna. Facet by tego w życiu nie wymyślił. Słuchajcie, no przecież to wiadomo, że o to chodzi w wyjeździe na wakacje, żeby poprosić sąsiada o podlewanie kwiatów, tak? Potem musisz sąsiadowi podziękować, czyli znikasz w garażu u sąsiada na dobrych kilka godzin. No a żona nie może mieć pretensji, prawda? No w końcu kwiatki podlane. Trzeba było się odwdzięczyć.

Jak zapach powietrza w sierpniowy wieczór. Tak właśnie mi się kojarzy ten numer. To nowość w RMF Max, Armin van Buuren i Sasha Everlasting. I chociaż to wakacyjna nowość, to coś mi mówi, że jeszcze długo po wakacjach ten numer będzie intensywnie grany. Mamy takich hitów więcej i na pewno będziemy ich używać. Mamy też numery, które doskonale znacie i kochacie. Eminem i Without Me już za moment. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
13: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba, ty masz, kupuj.
14: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: na siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kosmosa.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Lizzo i Bletka w RMF Max. No, sami wywołali ten trudny temat, bo w stronę cenników na stacjach benzynowych to z każdym dniem boimy się spoglądać coraz bardziej. Jest alternatywa, jest stacja benzynowa z Kolima, na której jest taniej. Co więcej, Skolim właśnie zapowiedział, że będzie druga taka stacja, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim. No, jak dla mnie te wszystkie ruchy z Kolima biznesowe, to wygląda jak taki solidny plan na życie po muzyce. No, jaką karierę byście dla Skolima widzieli? Pomyślmy, doświadczenie na stacji paliwowej w koncernie ma. Ma też kiełbaski, więc pewnie wie, jak zrobić dobrego grilla. Nawet ma nieruchomość nad morzem. Na razie na siebie, co prawda, no ale jak przepiszę na kogoś innego, to już będzie wiadomo, że Skolim idzie w politykę.

0: Lily George prowadzi nas powoli w stronę niedzielnej 15. Śledzę dla was, słuchajcie, nowe doniesienia z kategorii zdrowie. Okazuje się, że wcale nie musimy robić 10 tysięcy kroków, żeby cieszyć się dobrą formą. Ile teraz? Na to pytanie odpowiem po 15. A na razie kolejna porcja hitów na Maxa, Moonlight i Fordo, Alabama 10 już za chwilę.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Yeah.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki

0: Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Lata mijają, a ja cały czas się łapię na ten niepoprawny romantyzm. Dawid Podsiadło w RMF Max. I już po 15 w niedzielne popołudnie w RMF Max. Asia Meus, dzień dobry ponownie. Dzisiaj nie musimy się martwić o pogodę. W całej Polsce wylosowała się opcja sprawiedliwa. Dużo słońca i naprawdę ciepło. Na zachodzie nawet 30 stopni nad zerem. No i tak trzeba żyć, no.

0: Ava, Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. 10 tysięcy kroków dziennie, żeby utrzymać zdrowie, to mit, mówią naukowcy. Tak naprawdę wystarczy 7 tysięcy, a w sumie to w ogóle nie chodzi o to, ile tych kroków zrobimy, tylko chodzi o to, żeby ruszać się w sposób w miarę ciągły. I to jest naprawdę świetna wiadomość, słuchajcie, na taką niedzielę jak dzisiaj. 7 tysięcy kroków w ruchu ciągłym, z kanapy albo leżaka do lodówki po zimny napój i z powrotem na luzie, słuchajcie, na luzie.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ethan Chen i Aviv, albo Temper City. To już jak wolicie. Nie mogło tego numeru zabraknąć w wakacyjnej hitstrefie w RMF Max. Self Aware już za nami. Ja przed momentem sprawdziłam Instagrama chłopaków i powiem wam, że wcale się nie dziwię, że ich kariera nabiera takiego tempa. Ale my też mamy powody do dumy, polskiej muzycznej dumy. Andy Dust, znany także jako Adrian, już za moment w waszych głośnikach z Okaria.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tost na koniec.

0: bum, bum, bum, bum. No nie mówcie, że nie śpiewaliście. Przecież wszyscy znamy i kochamy ten numer. Sean Paul i Keisha Cole, Next Chapter. Give it up to me. Tak wam gramy przed 16 w niedzielę w RMF Max. Ciekawą informację przed momentem trafiłam. Otóż okazuje się, że urzędy w Polsce są zalewane pismami od petentów, ale pismami, które pisze dla petentów ChatGPT. I urzędnicy mają tyle roboty, że nie wiedzą, co sobie z tym, jak sobie z tym poradzić. Jak dla mnie sprawa jest prosta, no. Trzeba pozwolić na te pisma stworzone przez ChatGPT, odpowiedzieć czatowi GPT i dzięki temu urzędnicy będą mieli dużo więcej czasu na naprawdę ważne rzeczy, tak? Na przykład kawę. RMF Max. Reklama.
1: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No jakie to jest ładne. Prawda, dziewczyny? Także chłopaki, jak wiecie, nie wiecie jak jej powiedzieć, że tak, no to właśnie można tak. Także dzięki, Igor, za gotową podpowiedź. 16 za chwilę w RMF Max. Po 16 kolejna porcja hitów na maksa. Będzie też ważna informacja dla właścicieli czworonogów, bo od jutra znowu w Polsce upały.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.

Dokładnie taki mamy plan, nie tylko na niedzielę, ale też na poniedziałek i wtorek i na każdy dzień tego tygodnia. Sprawdźcie to sami, bądźcie blisko RMF Max, podrzucamy wam najlepsze, najgorętsze wakacyjne hity na maksa. Asia Meus, dzień dobry ponownie!

0: dla odpoczynku od upału. Dostaliśmy w prezencie od pogody, ale te upały mają do nas wrócić i to już w tym tygodniu. Dlatego warto wiedzieć, kiedy można wyjść z psem na spacer. Jest taki prosty test chodnika, mówią eksperci. Wystarczy przyłożyć swoją dłoń do chodnika, do tej betonowej płyty. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać w tej pozycji z dłonią na betonie przez 5 sekund, to znaczy, że jest spoko i pies może bezpiecznie się tamtędy przespacerować. Jeżeli nie, bo parzy, no to niestety jego też w łapki będzie parzyć. I tutaj nie ma żartów, trzeba po prostu to zrobić. I nieważne, że się wygląda trochę głupio, klęcząc z dłonią przy chodniku. Piesek wam podziękuje. Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
4: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
3: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. I po reklamie.

0: Jest coś pięknego w tym numerze. Sompr i My Body Isn't Ready w niedzielne popołudnie w RMF Max. Nasz portfel też nie jest gotowy na tą informację, ale chyba powinniście o tym wiedzieć. Państwo nas bardzo dużo kosztuje. Dużo to znaczy tak 53 tysiące złotych rocznie na osobę, na obywatela. To jest koszt funkcjonowania naszej pięknej Polski. Tak wynika z najnowszych wyliczeń. Dużo. No ale w sumie nie ma się czemu dziwić, no przecież lekarze, milionerzy, kilometrówki, darmowe loty posłów, to nie są tanie rzeczy. RMF Max.
1: Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Właśnie to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Dolnego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Taki lekko nostalgiczny nastrój ten numer wprowadził w RMF Max. A do tego jeszcze te coraz bardziej żółte liście na drzewach. Niektóre to już w ogóle spadły i to pewnie nie od upału, tylko od tego, że jesień, niestety, coraz bliżej. Ale na szczęście chyba nie będziemy musieli się pożegnać z ciepełkiem, bo najnowsze długoterminowe prognozy na jesień pokazują, że przed nami cała seria wyżów, a z wyżem razem idzie dużo słońca i niewiele deszczu. Także chyba nie będzie powodów do narzekania. Jak my to przeżyjemy?

0: Agnes, jak gdyby nigdy nic, gra sobie w głośnikach RMF Max przed 17, a przecież za 3 dni z nieba będą spadać gwiazdy. Noc Perseidów przed nami już 12 sierpnia i mam nadzieję, że macie przygotowane odpowiednie życzenia, tak żeby na każdą spadającą gwiazdkę przynajmniej jedno w ciszy, w myślach sobie powiedzieć. Dzięki za dzisiaj, pięknej reszty niedzieli Wam życzę i zostawiam Was w doskonałym towarzystwie hitów na Maxa. Asia Meus, do usłyszenia, pa, pa!
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 tysięcy.

0: wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.

I głowa buja się jak temu pieskowi w aucie, prawda? Jason Derulo, Melody i Michi Kow, RMF Max. To Max Real, z Piotrem Broży zapraszam. Wiecie, że jak włączycie RMF Max i będziecie mieć w aucie, to zmniejszy to wasze zużycie paliwa? To nie jest jakoś mocno potwierdzone, ale przy takich cenach to trzeba spróbować. Rekordowo to my fajnie gramy. Ale Farben Body Talk.

0: Get your pumper up, don't you know, Denzel, pump it up w RMF Max. No chłop daje tyle energii, że jakbym jechał autem, to bym nie wysiedział. Musiałbym zjechać, żeby trochę rozprostować i zatańczyć, może na poboczu. Ale nie róbcie tego, może lepiej. Moi drodzy, za chwilę Dawid Podsiadło się u nas pojawi, ale też przekonam was, że urzędy nie są nudne. Oj, oj, nie są nudne, naprawdę. I to wszystko w Polsce. Bądźcie koniecznie z RMF Max. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: przeje i hity. Max Party Mix. Latem w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

trzy razy na tak. Take Me Back, Kygo, Max, McKnown w RMF Max. No, jutro niestety do roboty dla większości z nas, ale w robocie, słuchajcie, nie musi być nudno, no. Słyszeliście, że ostatnio pracownicy urzędu w Radomiu usłyszeli odgłosy intymnego zbliżenia dobiegające z jednego z pomieszczeń i okazało się, że to koledzy z pracy. I ja nie wiem, czy to w ramach przerwy w pracy, czy w ramach lata w mieście, ale wiecie, no, okazuje się, że jeśli ktoś z was czeka na decyzję urzędu i pani mówi, sprawa posuwa się do przodu, to to niekoniecznie oznacza, że chodzi o wasze pozwolenie na budowę. Finał tej historii jest taki, że ci ludzie zostali zwolnieni za porozumieniem stron. O, tam było aż za mocne porozumienie stron.

0: Można się zjarać. Od tego słońca, oczywiście. Dlatego używajcie SPF-a, kochani. To nie ma żartów. Policeman w RMF Max. Co robicie 21-23 sierpnia? Bo jest lato na maksa. W Krasnym Stawie będziemy na was czekać. Będzie też Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży. Dlatego zapiszcie sobie tę datę. A już za chwilę The Kid Laroi i Girls. RMF Max.
1: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. O, ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
4: Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobra.

on tak jakoś poprawia nastrój. Teddy Swims i Mr. Know It All w RMF Max. Słuchajcie, zajrzałem sobie do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Dzień Miłośników Książek. I co wy na to? Tak sobie pomyślałem, żebyście opisali jednym tytułem książki te wakacje, które już za wami. Tę jedną część wakacji. Jak ja sobie tak myślę, to buszujący w zbożu. No potem rolnik ganiał, ale jednak buszujący w zbożu. Już za chwilę muzycznie Lumix i Self-Aware.

Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3

0: Królowy Słów, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: last minute. Jak wypadł nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Przed momentem Sorry Papi i Topic Becky G. Mam nadzieję, że wy już po obiadku, chociaż pewnie są osoby, które od soboty czekają w kolejce do Baru Mlecznego, który odwiedził Książulo. Ja nazywam się Piotr Ambroży, a już za chwilę Purple Disco Machine i Hypnotized.

0: Odnóżkę idealne. Stumble in i Cyril w RMF Max. A już za chwilę zabiorę was do parlamentu w Brazylii, bo tam i dziko, i śmiesznie, więc warto się na pewno pojawić. Będzie też Shakira i Daj Daj. RMF Max.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
5: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: I po reklamie.

0: Zawsze dobrze ją słyszeć. Ariana Grande w RMF Max. A teraz zaglądamy sobie do internetu, bo ostatnio poniosło się nagranie, jak do parlamentu w Brazylii, jak gdyby nigdy nic, weszły sobie kapibary. Wkroczyły głównymi drzwiami i wiecie, na spokojnie rozpoczęły sobie zwiedzanie. Ktoś się spyta, skąd tam kapibary. No bo budynek parlamentu znajduje się bardzo blisko parku pełnego dzikich zwierząt i dlatego one sobie tam czasami chodzą. Sami politycy mówią, że oni już są przyzwyczajeni. Wiecie, normalna akcja. U nas w Polsce też, w polskim Sejmie. Trochę baranów, trochę osłów, no i jedna kaczka.
1: Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak? To Allegro.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Nie ma to jak wejść w muzyczny trans z utworem z początku lat 2000. To ATB i You're Not Alone, czyli perełka. Naprawdę hit tamtych lat w RMF Max. A już za chwilę świeżynka, nowość od chłopaka, którego chyba dobrze znacie. Oskar Cymps się nazywa. No, kojarzycie. Bez końca. To już teraz. Sam Oskar prywatnie jest bardzo pozytywną osobą. A te utwory, które robi, są jeszcze bardziej pozytywne. Bez końca już teraz.

0: Yeah.
1: Ja nie powinienem śpiewać. Timbaland, The Way I Are. Ależ to jest hicior, to się po prostu musi pojawić w wakacje. W RMF Max, tak wam właśnie gramy. A propos wakacji, wiecie, że ostatnio na plaży w Ustce został odnaleziony pocisk artyleryjski? I niech mi nikt nie mówi, że szukanie bursztynów to nie jest sport ekstremalny, no. Ale u nas bezpiecznie, spokojnie. Za chwilę Dub Dogs i How Does It Feel. Max.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia

0: Kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

Czy ta niedziela może być jeszcze bardziej wakacyjna? Właśnie dzięki takim utworom może być. Gibbs i Go For Money, Ostatni Dzień Lata. Czuć lato jak asfalt po deszczu, powiem wam. A do końca lata 562 godziny. I zróbcie tak, żeby każdą tę godzinkę wykorzystać w pełni. Bo ja nie chcę straszyć, ale za chwilę Wszystkich Świętych, Plucha i wiadomo. Piotr Ambroży, dzień dobry, to Max Reels. U nas cały czas lato. Lato jest od tego, żeby doświadczać, więc macie jeszcze te kilkaset godzin do tego, żeby poczuć coś, czego wcześniej nie czuliście. I mam nadzieję, że to nie będzie świąt. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: jakie to przyjemne, jakie to letnie, jak mocna gazowana woda ze sokiem malinowym. Calvin Harris, Dua Lipa i One Kiss. Jeśli ktoś nie dostał jeszcze buziaczka, to trzeba poprosić albo ładnie się uśmiechnąć. Moi drodzy, nie o tym. Powiemy już za chwilę o panu Darku, kierowcy autobusu, który zaskoczył pasażerów i cały ZTM w ogóle. Będzie też Michiko i Jason Derulo Melody.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

Run, Run River, David Guetta, Alok w RMF Max. Wiecie, że od poniedziałku podobno upały mają być. To może was zainspiruje historia. W internecie stał się na chwilę popularny pan Darek, kierowca autobusu w Warszawie, który przyszedł do pracy w nietypowym stroju. Miał na sobie regulaminową koszulę i spódnicę. Bo jak sam mówi, kierowcy autobusu nie wolno jeździć w krótkich spodenkach, jednak kobiety mogą zakładać spódnicę, a przy tych upałach to trzeba sobie jakoś radzić. No i pan Darek dostał od ZTM-u karę. Ale ja nie wiem, za co karać. Za takie nogi?

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Aż przypomniały mi się dawne czasy. To były bardzo dobre czasy i to jest bardzo dobry utwór. Quebon Afide, Daria Zawiałow i Bubble Tea. O nawodnienie na pewno trzeba dbać. Taka pogoda, że pamiętajcie o tym. My dbamy o to muzyczne nawodnienie. Dlatego już za chwilę Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Też mogę w ramach ciekawostki wam powiedzieć, że od dzisiaj, w następnym tygodniu, coraz więcej będzie spadających gwiazd. Perseidy. Mówi to panu coś? To właśnie one się pojawią już za chwilę, dlatego warto zaplanować jakąś romantyczną kolację.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Oh yeah, ależ to był naprawdę hicior tamtego roku. Matko, Maciek i Ubrania, Zalia, dopóki się nie znudzisz. I ja się tym utworem, no, nigdy nie znudzę. Muszę wam powiedzieć, do usłyszenia. Piotr Ambroży, dziękuję pięknie za dzisiaj, a już za chwilę prawdziwa impreza. Piotrek Świderski i Max Party Mix. Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ostatnio wydała wspólny singiel ze Swedish z Mafią. To Lake Ellie, jej kultowe I Follow Rivers z roku 2011. Tak właśnie zaczynamy niedzielne wakacyjne wydanie Max Party. Na majku melduje się już Piotrek Świderski, a za dekami DJ Sopran. Siemanko, po 20 w RMF Max. No to podobnie jak wczoraj, do północy zostajemy z wami i kręcimy najlepszy balet w polskim eterze. Dajcie tylko głośniej, zapnijcie pasy i lecimy z tematem. RMF.

0: modelki po raz kolejny udowodniły, że potrafią w letniaczki. Lubię cię jak lato w RMF Max. No, lubimy lato, ale te upały, które były w tym tygodniu, to już gruba przesada. Ciekawe, co przyniesie nowy tydzień. Podobno ma być trochę chłodniej, ale zobaczymy, czy się sprawdzi. To jest cały czas niedzielny Max Party. Wyciskamy weekend do ostatniej kropli i za moment wkręcamy dalej kolejne imprezowe sztosy. Jeszcze naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania przed nami tego wieczoru. Będzie na pewno Taylor Swift, The Fade of Ophelia w remixie Loud Luxury i między innymi afrohausowe Fire Fire od Shimzy. Tak w sam raz w temacie tych tropikalnych upałów. Zostańcie koniecznie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Takich muzycznych perełek w Max Party również zabraknąć nie może. Hi-Fi, Superstar i duet Wet Fingers, Mafia Magii i DJ Adamos w RMF Max. Ich wersja jest z roku 2012, a oryginał grupy Banda i Wanda z początku lat 80. To nie moje czasy, ale być może są z nami osoby, które pamiętają. A teraz gość, który regularnie nam o sobie przypomina nowymi numerami. Co prawda ten nieco starszy, ale dobra, nieważne. Robin Schulz, jego Sun Goes Down rozpocznie kolejny set w niedzielnym wakacyjnym Max Party. Dajcie trochę głośniej, bo to naprawdę rewelacyjne.

0: Tempo, jest energia i jest też Lumix w RMF Max. Self-Aware, czyli jego podkręcona wersja singla zespołu Temper City. Oryginał zdecydowanie spokojniejszy, a w Max Party musi się cały czas dziać, muszą być dobre dropy, no i po 21 też się zadzieje. Będzie m.in. mundialowe Daj Daj od Shakiry i Burna Boya, także wiralowe Moving to the Sun od Jugela. Także co, nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, bo zaraz wracamy ze świeżą porcją dobrego, zmiksowanego bitu.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: jest to siwo You Girl Moving to the Sun po 21 w RMF Max.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Tym kawałkiem Jugel pokazał, że ma chrapkę wbić się do ścisłego topu najlepszych DJ-ów świata, a po tej stronie może nie najlepsi, ale bardzo sympatyczni DJ-e. Piotrek Pancza-Świderski i DJ Sopran, witamy raz jeszcze i do 24 polecamy się z Max Party.

0: dobre, bo polskie. W Max Party mieszamy to, co lubicie najbardziej. Spełniamy wasze muzyczne zachcianki. Sanach i Daria Zawiałow. Eldorado w RMF Max. To tak specjalnie na życzenie Miłosza, który napisał niedawno na naszego maxowego messengera, czy moglibyśmy zagrać właśnie ten kawałek specjalnie z taką imieninową dedykacją dla jego narzeczonej Irenki. No to poszło, poleciało. Najlepszego również dla innych świętujących dzisiaj. Dla was za moment będziemy mieć mega klasyk od Britney Spears. Zostańcie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykonam.
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie
8: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

Ale to się szybko wkręca. Myślę, że wakacje 2026 również będą nam się kojarzyły właśnie z tym między innymi numerem. To coś, White 2115, Vivi Simon i Mercury zamykają nasz kolejny set. Tu cały czas RMF Max, tu niedzielny Max Party. Miksujemy dalej, bo ekipa Dub Dog z Brazylii już czeka na dekach ze swoim Howda.

0: i to jest dla mnie jedno z najlepszych klubowych wydań tego roku. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. We wczorajszym notowaniu listy Hot Bands byli dopiero na 19. Według mnie zdecydowanie za nisko, ale być może jutro pójdzie im trochę lepiej. Głosować na swoje ulubione hity, przypominam, możecie na rmfmax.pl. To teraz macie na to chwilę czasu, bo po 22 odpalamy kolejne zmiksowane bangery. Między innymi świeżutkie Happiness is So Sad od Swedish House Mafii, czyli ekipy Axwella właśnie. U nas niedzielny wieczór dopiero się rozkręca. Zostańcie z Maxem koniecznie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyślę, jak wyślę.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Ale vibe'ik, co nie? DJ Sofran dobrze zapodaje dzisiaj. Afrobity rządzą tegorocznym latem. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody już po 22 w RMF Max. Albo w sumie dopiero po 22, w końcu wakacje, w końcu sezon urlopowy w pełni i gramy dalej. Same najlepsze hity, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Jesteśmy do waszej muzycznej dyspozycji. Piotrek Świderski i DJ Sofran w takim składzie. Witamy się ponownie. To jest niedzielne wakacyjne Max Party. Do północy.

0: nie tracimy tempa, zasuwamy dalej. To Moonlight i Fordo, Alabama Ten w RMF Max. No właśnie, jeszcze dużo dobrego imprezowego grania przed nami. Na pewno pojawi się DJ Tiesto. Nie wiem, czy przez te 3 lata jego Lay Low zdążyło się już zakurzyć, ale delikatnie wam ten numer przypomnimy. Oprócz tego m.in. Topic i Becky G, Sorry Papi, wpadnie też Dawid Podsiadło z nowym singlem. I to wszystko oczywiście zmiksowane. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Dawcia wypuścił 2 single, zagrał trasę stadionową i teraz pewnie dopieszcza w studiu resztę materiału. No, czekamy z niecierpliwością na ten nowy, 5 album pana Podsiadło. A dla tych wszystkich, którzy czekają na koncert Gipsa, mam dobrą wiadomość, bo już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zagra na scenie Strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Mamy dla was bilety na to wydarzenie, słuchajcie nas w tygodniu uważnie. Tymczasem w RMF Max, jego single z Ego, Ostatni dzień lata.

0: Przy takich brzmieniach to się można rozmarzyć i odpłynąć gdzieś daleko, daleko. Take Me Back, czyli nowy numer od Kygo w RMF Max. Tak właśnie finiszujemy z godziną 22, ale spokojnie, jeszcze nie kończymy niedzielnego Max Party. Za chwilę wlatują kolejne bity, zagramy coś na pewno od The Weeknda, który w tym tygodniu rozgrzewał Narodowy w Wawie. Choć jakoś bardzo starać się nie musiał, bo i tak był niesamowity ukrop. Blinding Lights już czeka w blokach startowych. Bądźcie blisko Maxa.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Music is my best.

kilka lat ma już te numery, ale kręci nadal bardzo dobrze. Martin Solveig, Intoxicated po 23 w RMF Max. No to siemanko ponownie, witamy szczególnie tych, co dopiero od niedawna razem z nami. Tu Max Party, Piotrek Świderski i DJ Sopran. Jesteśmy nadal na stanowisku i lecimy dalej. Gramy do poniedziałku. Josh Baker i Poppy Bascom rozpoczną nasz kolejny imprezowy set.

obecnie numer jeden, jeśli chodzi o najczęściej szazamowane utwory w naszym kraju. Run, Run River, Angels About Me, Stick Figure i oficjalny remix Davida Getty i Aloka w RMF Max. Tak w ogóle to w najbliższy piątek. Nie wiem, czy wiecie, Alok pojawi się na festiwalu Bittersweet w Poznaniu, więc jak ktoś się wybiera na jego set, to mam nadzieję, że refren tego utworu ma już opanowany. A za chwilę sprawdzimy, czy też znacie refren najnowszego singla Oscara Simsa. Jego bez końca otworzy kolejny set w Max Party.

Country X i Golden w RMF Max, ale w remiksie i to nie byle jakim remiksie, bo samego Davida Getty. Chyba mało kto się spodziewał, że to nagranie zdobędzie w tym roku Grammy. Po raz pierwszy w historii K-popowy numer zgarnął to prestiżowe wyróżnienie. A tutaj niezmiennie Max Party i teraz u nas Alan Walker, który już pod koniec tego miesiąca wystąpi na Fire Festiwalu w Chorzowie. Posłuchajcie jego nowego singla Fate, nagranego razem z Ivą.

No, piękniejszego zakończenia weekendu chyba nie mogliśmy wam ogarnąć. Needs to Feel Loved w RMF Max. Takim klasykiem serdecznie wam dziękujemy za dzisiejsze niedzielne Max Party. Piotrek Świderski i DJ Sopran, kłaniamy się nisko i życzymy dobrej nocki. Trzymajcie się, cześć!

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To